0: ostatnio już len jeden prób.
1: Chwili ci dochodzi, Ametlisko. Mola si raczej w kucie izby cestować.